Sława Jezusu Chrystu. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Dzisiejszy program poprowadzi dla Państwa Agata Pietruszkiewicz. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w to popołudnie na naszej antenie. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe materiały.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, a tak prezentuje się plan dzisiejszego spotkania. Już za chwilę usłyszymy kalendarium, następnie wysłuchamy czytań Pisma Świętego, a potem duchowego pouczenia ojca Mirosława Niczyporuka. O godzinie 16:35 zaprosimy Państwa na wykład ojca Mariusza Synaka, poświęcony złożonym losom Kościoła w IV wieku oraz postaci świętego Grzegorza Teologa. Będzie to kontynuacja wczorajszego wykładu.

Następnie wysłuchamy wykładu archimandryty Piotra Dawidziuka poświęconego próbom przejęcia monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej i obronie rdzennego prawosławia Rzeczypospolitej na początku autokefalii. Na zakończenie naszego spotkania wysłuchamy tradycyjnie modlitw wieczornych. Serdecznie zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 28 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczenników Kieryka i Julity, świętego równego apostołom księcia Włodzimierza na chrzcie nazwanego Bazylim, męczennika Avudima,

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego równego apostołom księcia Włodzimierza. Jego życie jest przykładem niezwykłej przemiany. Z wojowniczego i pogańskiego władcy stał się człowiekiem głębokiej wiary, znanym z troski o ubogich, budowy świątyń i działalności charytatywnej. Ciekawostką jest, że święty Włodzimierz jest patronem osób niewidomych i cierpiących na choroby oczu, a jego imię oznacza tego, który włada pokojem.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty listu do Galatów, rozdział 1, wersety od 11 do 19 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 10, wersety od 1 do 9. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Albowiem oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest według człowieka, albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem Kościół Boży i zwalczałem go i prześcigałem w judaizmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwym miłośnikiem podań moich ojczystych. Lecz gdy się spodobało temu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami. Od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi, ani nie poszedłem do Jerozolimy, do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata pańskiego.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Amen, amen mówię wam. Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, ale gdzie indziej przechodzi, ten jest złodziejem i zbójem. Ten zaś, co przez bramę przechodzi, jest pasterzem owiec. Temu stróż otwiera, a owce głos jego słyszą i woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy swoje owce wywiedzie, przed nimi idzie, a owce w ślad za nim idą, bo głos jego znają. Za obcym zaś w ślad nie pójdą, lecz uciekają do niego, albowiem głosu obcych nie znają. Taką to przypowieść powiedział im Jezus, oni zaś nie pojęli tego, co im mówił. Rzekł im więc znowu Jezus: amen, amen mówię wam, że ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przychodzili przede mną, złodziejami są i zbójami, ich jednak owce nie usłyszały. Ja jestem bramą, przeze mnie, jeśli ktoś wejdzie, zbawiony zostanie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na naszej antenie duchowe pouczenie ojca Mirosława Niczyporuka. Zapraszamy do słuchania.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Cerkiew z radością wspomina świętego, równego apostołom, wielkiego księcia Włodzimierza. Nie czcimy go jako potężnego władcy ani zdobywcy, lecz przede wszystkim jako człowieka szukającego zbawienia, którego serce zostało przemienione przez spotkanie z Chrystusem. Dzięki niemu w 988 roku Ruś Kijowska przyjęła chrzest, a Ewangelia zaczęła kształtować życie całego narodu. Historia życia świętego Włodzimierza przypomina nam, że świętość nie jest zarezerwowana dla ludzi od początku doskonałych. Tych, którzy wypełniają przykazania Boże, żyją zgodnie z ewangelicznym nauczaniem. Zanim poznał on Chrystusa, prowadził życie dalekie od ideału. Był poganinem, wojownikiem i człowiekiem ulegającym namiętnościom. Jednak kiedy poznał prawdziwą wiarę i przyjął święty chrzest, jego życie odmieniło się. Tam, gdzie wcześniej była pycha, pojawiła się pokora. Tam, gdzie była przemoc, zrodziło się miłosierdzie. Tam, gdzie dominowała żądza władzy, pojawiła się troska o potrzebujących pomocy, o powierzony mu lud. Ta przemiana jest najważniejszym przesłaniem dzisiejszego święta. Chrzest nie jest jedynie wydarzeniem historycznym ani tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jest początkiem nowego życia. Każdy z nas został wezwany do tego, aby każdego dnia odnawiać łaskę chrztu przez modlitwę, pokutę, uczestnictwo świętej liturgii oraz życie zgodne z Ewangelią. Święty Włodzimierz zrozumiał, że siła państwa nie opiera się wyłącznie na wojsku czy bogactwie, lecz na wierze i moralności jego mieszkańców. Dlatego budował cerkwie, wspierał ubogich, troszczył się o wychowanie dzieci i szerzył światło Ewangelii. Wiedział, że prawdziwe zwycięstwo dokonuje się nie nad drugim człowiekiem, lecz nad własnym grzechem. Dzisiaj świat również potrzebuje świadków podobnych do świętego Włodzimierza. Potrzebuje ludzi, którzy nie będą jedynie nosić imienia chrześcijanina, ale będą żyć Ewangelią. Będą świecić przykładem swego życia w prawdzie i miłości. Chrystus oczekuje od nas, abyśmy byli światłością dla naszych rodzin, miejsc pracy i całego społeczeństwa. Nasze słowa powinny nieść pokój, nasze czyny – miłość, a nasze serca – przebaczenie. Niech przykład świętego Włodzimierza przypomina nam, że Bóg może przemienić każdego człowieka. Nie ma takiego grzechu ani takiej przeszłości, której łaska Boża nie mogłaby uzdrowić. Potrzeba jedynie otwartego serca i gotowości odpowiedzenia na Boże wezwanie. Prośmy więc dzisiaj świętego, równego apostołom Włodzimierza, aby wstawił się za nami przed tronem Bożym. Niech wyprasza nam niezachwianą wiarę, odwagę w wyznawaniu Chrystusa oraz mądrość, abyśmy każdego dnia wybierali drogę prowadzącą do Królestwa Bożego. Amen.

Dziękujemy ojcu Mirosławowi Niczyporukowi za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już za chwilę na naszej antenie wysłuchajmy drugiej części wykładu ojca Mariusza Synaka, poświęconego złożonym losom Kościoła w IV wieku oraz postaci świętego Grzegorza Teologa.

0: Wczoraj na naszej antenie wysłuchaliśmy pierwszej części wykładu ojca Mariusza Synaka, poświęconego złożonym losom Kościoła w IV wieku oraz postaci świętego Grzegorza Teologa. Dziś zapraszamy do wysłuchania części drugiej.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Zapraszam na drugą część audycji o losach Kościoła w IV wieku. O ile poprzednio mówiliśmy o trudnościach i herezjach, to dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie jednemu z filarów Kościoła omawianego okresu, a mianowicie świętemu Grzegorzowi z Nazianzu, postaci równie wybitnej, co złożonej. Urodził się w roku 330 w Kapadocji na terenie dzisiejszej Turcji w rodzinie gorliwych chrześcijan. Ojciec, również Grzegorz, później dla odróżnienia zwany starszym, zajmował katedrę biskupią w Nazianzie. Większy wpływ w rodzinie miała matka, która nie tylko dla dzieci, ale co ciekawe, również dla męża, była, jak ją wspomina Grzegorz, nauczycielką cnót, nakładającą złoty łańcuch chrześcijaństwa. Zgodnie z ówczesną praktyką nie ochrzczono Grzegorza w dzieciństwie, czekając do chwili jego dojrzałości, pod którą rozumiano zakończenie nauki. Ponieważ nasz bohater garnął się do wiedzy, po ukończeniu szkoły w Nazianzie posłano go najpierw do Cezarei Kapadockiej, potem Cezarei Palestyńskiej, a następnie do egipskiej Aleksandrii. Ostatnim etapem jego wykształcenia okazał się Uniwersytet w Atenach. Oprócz rozległej wiedzy, znajomości retoryki i klasycznej filozofii, w których to przedmiotach był prymusem, Ateny dały mu jeszcze coś. Przyjaźń ze świętym Bazylim, który przybył do Grecji wkrótce po swym towarzyszu, choć znali się już wcześniej, obaj jednocześnie pobierali nauki w ojczystej Kapadocji, dopiero wspólne lata w Atenach cementują dozgonną, choć nie pozbawioną ciężkich prób i pokus, a dziś rzeklibyśmy szorstką męską, przyjaźń. Łączy ich wiele. Umiłowanie mądrości, owa klasyczna filozofia, płomienność wiary i chęć doskonalenia się z pomocą bądź co bądź pogańskiej mądrości. Kapadocczyk, w przeciwieństwie do wielu ascetów, nie tylko zresztą ówczesnych, nie odrzucał mądrości świeckiej. Ochoczo uczęszczał na zajęcia prowadzone przez profesorów pogan, swymi osiągnięciami budząc w nich nadzieję, że kiedyś przejmie po nich schedę i pokieruje katedrą retoryki. Po kilku latach święty Bazylii w tajemnicy przed przyjacielem opuszcza Ateny, które stają się od tej chwili, jak wspomina Grzegorz, puste i tęskne. Na tyle tęskne, że po przyjęciu chrztu Grzegorz porzuca świetnie zapowiadającą się karierę nauczyciela retoryki i powraca do domu dręczony bolesnym dylematem. Z jednej strony po pełnych zgiełku Atenach coraz bardziej ogarnia go chęć samotności, ciszy i ucieczki od świata, by, jak to określił, cytuję, obcować z Bogiem bez wszelakiej skazy ziemskości i mroku, ale z drugiej strony nie pozwala mu na to umiłowanie książek i pragnienie wiedzy, bowiem takie zajęcie, jak słusznie zauważa, nie jest przecież sprawą pustyni i milczenia. Powstrzymuje go jeszcze jedno. Posłuszeństwo wobec rodziców, a zwłaszcza despotycznego ojca, a potem również świętego Bazylego, którzy zaplanowali Grzegorzowi przyszłość, kapłaństwo i sakrę biskupią. Wiemy ze wspomnień Grzegorza, że to ojciec nakłonił go do przyjęcia święceń kapłańskich, później pod naciskiem Bazylego i wbrew jego woli, jak pisze, wreszcie pokonany ugiął kark, ale nie ducha. Przyjmuje sakrę biskupią i formalnie obejmuje katedrę w Sazymach, owym, jak je określa, nieszczęsnym i biednym miasteczku, straszliwie nudnym i ciasnym. Nie jest jasne, czy Grzegorz kiedykolwiek objął tę katedrę. Wiemy, że, jak sam mówił, nie sprawował tam ani jednego nabożeństwa, nie wyświęcił ani jednego kleryka, a niektóre źródła podają, że w ogóle tam nie dotarł. Nic dziwnego, ten krok, objęcie katedry, niósł ze sobą ryzyko przelewu krwi, bowiem miasteczko było kością niezgody między dwoma rywalizującymi metropolitami. Być może młody biskup nie chciał rozpoczynać posługi od konfliktów. Pod ciężarem sakry ucieka w góry do swej pustelni, ale wkrótce z obawy przed gniewem ojca wraca i już jako arcypasterz pomaga mu w kierowaniu kościołem w Nazianzie aż do śmierci rodziciela, a nawet kilka lat po niej, usilnie prosząc okolicznych biskupów, by kierowanie katedrą powierzyli komuś innemu. Po długim czasie, nie doczekawszy się zwolnienia z objętej katedry, znów zaszywa się na pustyni. W końcu przychodzi przełomowy rok 379. Do przybywającego w odosobnieniu, zmęczonego intrygami i złożoną sytuacją w łonie kościoła, świętego Grzegorza, dociera rozpaczliwe wezwanie od małej garstki prawowiernych z Konstantynopola. Grzegorz udaje się w żmudną podróż do stolicy. Jak sam pisze, choć nieszczęsne miasto było w tragicznym stanie, zdominowane przez Arian i konało z braku prawdziwej wiary, jeszcze w nim gdzieś kryło się ziarenko życiodajnego tchnienia. Znalazły się bowiem dusze nieskażone, mała garstka osób. Moje twarde słowa miały rozbić w proch i pył fałszywą naukę. Przybyłem więc tam wbrew woli i pod naciskiem popędliwych ludzi jako obrońca słowa. Od tej chwili, od roku 379, zaczyna się nowy, najbarwniejszy etap w życiu świętego Grzegorza. Kolejne 2,5 roku z jednej strony przysporzą mu po wielu latach tytuł teologa, z drugiej zaś spowodują wielkie rozgoryczenie i definitywne wycofanie się z życia publicznego. W mieście, które miało stać się jego kolejną katedrą, Konstantynopolu, wszystkie świątynie były zajęte przez Arian i bliskich im pół Arian. Nasz bohater przybywa do miasta wprost z dalekiej pustyni, wyczerpany długą podróżą, w ubogich, wytartych szatach. Nie witają go tłumy. Nawet znalezienie lokum było problemem. W końcu udało się znaleźć dla niego pomieszczenie w domu, w którym również urządzono małą kaplicę nazwaną w cześć zmartwychwstania ortodoksji Anastasis. Mimo tych trudności z zapałem bierze się do pracy, a jego sława rośnie bardzo szybko. Dla jednych staje się wzorem i nauczycielem. Wiemy, że święty Hieronim pobierał u naszego bohatera lekcje wyjaśniania Biblii. Dla innych staje się solą w oku i groźnym przeciwnikiem. Arianie postanowili pozbyć się zagrożenia. Z początku próbowano zarzucić świętemu Grzegorzowi herezję, głoszenie trójbóstwa. Rzeczywiście, kazania Kapadoczyka w dużej mierze były wyjaśnieniem istoty Trójcy Świętej, a do takich rozważań ówczesne, prawowierne ucho przyzwyczajone jeszcze nie było. Stąd więc łatwo było postawić wspomniany zarzut. Jak sam pisze, cytuję, od początku wpadłem w liczne kłopoty. Miasto wzburzyło się przeciw mnie, sądząc, że wprowadzam kilku bogów zamiast jednego. Mimo to sława Grzegorza wciąż rosła, a jego pozycja stawała się coraz mocniejsza. Wobec nieskuteczności takich zabiegów doszło do rękoczynów. W Wielką Sobotę 379 roku do świątyni, w której Kapadoczyk przewodniczył sakramentowi chrztu, wdarła się grupa Arian, miotając kamienie i demolując pomieszczenie. Oto jak sam święty opisuje całe zajście. Straszne jest to, co się stało, bardzo straszne. Zbezczeszczone zostały ołtarze, przerwany sakrament, a ja stałem między kapłanami, a tymi, którzy ciskali we mnie kamienie. Dodaję też z ironią, zarzucam im jednak niecelność rzutów, bo żaden nie zranił mnie śmiertelnie. Z powodu małej liczby swych zwolenników, a więc i potencjalnych obrońców, bywał prześladowany i bity. Jak wspomina, byłem poniewierany, wleczony, to tu, to tam. Nie mogli bowiem znieść widoku człowieka, który żył w skrajnym ubóstwie, zgrzybiały, pochylony ku ziemi, w lichym odzieniu, wyschły od postów i umartwień, od łez i lęku przed przyszłością i przed ludzką złością. Okazuje się, że to jeszcze nie wszystko. W mieście pojawia się przybysz, który łatwo zdobywa zaufanie Grzegorza, a można by nawet rzec, oczarowuje go w zupełności. To Maksym, zwany cynikiem, przybysz z Aleksandrii, filozof, retor, ale jednocześnie, jak się wkrótce okazuje, prowokator i zdrajca. Bardzo szybko zdobywa zaufanie Grzegorza. Ten zaprasza go do swego domu, gdzie podczas wspólnych posiłków oddają się zawiłym dysputom teologicznym i filozoficznym. Przewrotność Maksyma jest na tyle wielka, że święty nawet nie domyśla się prawdziwych intencji nowego znajomego. Mało tego, Egipcjanin z lubością opowiada o prześladowaniach, jakie wycierpiał w obronie swej prawowierności, co w końcu stwarza w świadomości Grzegorza mocno wyidealizowany, a jednocześnie głęboko fałszywy obraz mędrca, łączącego mądrość duchową ze świecką, męczennika za wiarę. Maksym jest w dużym stopniu ucieleśnieniem ideału, o którym marzył i do którego dążył sam Kapadoczyk. To może objaśnić fakt, z jaką łatwością cynik wkrada się w łaski Grzegorza, ale jest coś, o czym święty nie wie. Maksym potajemnie nawiązuje kontakty z patriarchą egipskiej Aleksandrii, Piotrem, prosząc go o konstantynopolitańską katedrę, którą jeszcze nieoficjalnie, ale za wiedzą i przyzwoleniem tegoż Piotra, kierował nasz bohater. W dodatku Maksym wszedł potajemnie w układy z miejscowym klerem i z dość liczną grupą biskupów z Egiptu, którzy to mieli udzielić mu wsparcia w chwili objęcia katedry Konstantynopola i specjalnie w tym celu przybyli z jedną z afrykańskich karawan. Na początku lata, korzystając z tego, że Grzegorz, z natury chorowity, był złożony niemocą, z polecenia Piotra Aleksandryjskiego, obecni w mieście egipscy biskupi, nocą pod ochroną załogi jednego ze statków, udzielają Maksymowi sakry i mianują arcybiskupem Konstantynopola. Przed świtem dowiadują się o tym ludzie przyjaźni Grzegorzowi. Rozpoczynają się gwałtowne zamieszki, pod naporem tłumów całe zgromadzenie z Maksymem na czele musi uciekać z kościoła Anastasis. Święty Kapadoczyk mocno przeżył zdradę byłego towarzysza. Głębokie zauroczenie zmienia się w równie mocny gniew. Padły ostre i obraźliwe słowa, przy czym wiemy, że do końca swych dni Grzegorz tych słów nie żałował. W końcu zmęczony i zniechęcony tą walką podejmuje decyzję o wyjeździe ze stolicy. Z bezradną szczerością wspomina, cytuję, a ja, nie będąc w stanie wytrzymać zaistniałego napięcia, dałem dowód daleko idącej naiwności tam, gdzie trzeba było wykazać daleko idącą rozwagę. Otóż niebacznie napomknąłem coś o moim wyjeździe. Gdy tylko lud posłyszał te słowa, jakiś zapaleniec wydał gromki okrzyk, a tłum się wzburzył jak rój pszczół. Wszyscy krzyczą jak szaleni, a ja w tym wszystkim stoję pośrodku nich, oniemiały i zamroczony, nie będąc w stanie ani uciszyć ich krzyków, ani obiecać, że spełnię ich prośby. Przeraziłem się, obiecałem, że pozostanę aż do przyjazdu biskupów, których wówczas oczekiwano. Tak wreszcie z wielkim trudem konflikt rozstrzygnięto. Obie strony z poczuciem zwycięstwa, obie z cieniem nadziei. Byli przekonani, że mnie dla siebie zdobyli, a ja, że pozostanę u nich tylko na chwilę. Mimo wszystko na krótki czas porzuca katedrę i zaszywa się w wiejskiej pustelni. Okres ciężkich prób jednak ucicha w listopadzie 380 roku, choć, jak się później okaże, nie na długo. Do stolicy wkracza w końcu cesarz Teodozjusz I w aureoli pogromcy gotów, znany już w mieście jako sprzymierzeniec Grzegorza, i od razu po przybyciu spotyka się z dotychczasowym półariańskim biskupem Konstantynopola, któremu proponuje podpisanie prawowiernego wyznania wiary, swoistej deklaracji lojalności. Ten jednak odmawia. Dwa dni później Arianie i półarianie zostają wypędzeni ze wszystkich świątyń w stolicy. W międzyczasie cesarz spotyka się również z Grzegorzem i przekazuje mu do dyspozycji jedną z bazylik. 27 listopada przy udziale, a ściślej przy wsparciu i pod ochroną cesarza i wojska odbywa się uroczysta intronizacja dotychczasowego biskupa Sazem na katedrę arcybiskupa Konstantynopola. Jak to opisuje sam zainteresowany, cytuję, nadeszła decydująca chwila. Wojsko pod bronią weszło do bazyliki i dyskretnie zajęło pozycję. Naprzeciw nich, gniewnie krzycząc, kotłował się lud. Mimo że triumf Grzegorza był zupełny, Arianie podjęli jeszcze jedną rozpaczliwą próbę zmiany sytuacji na swą korzyść. Gdy hierarcha po raz kolejny leżał złożony ciężką chorobą, nasłali na niego płatnego zabójcę. Ten jednak skruszony zjawił się u świętego i opowiedział o spisku, udaremniając tym samym zamach, a Grzegorz puścił go wolno. Wkrótce wieść o tym wydarzeniu obiegła całe miasto, co spotęgowało szacunek do nowego biskupa. W tym czasie z inicjatywy imperatora Teodozjusza I ogłoszono zwołanie soboru, który miał się rozpocząć w młodej stolicy w maju 381 roku. Gdy już doszło do otwarcia zgromadzenia, większość przybyłych na obrady hierarchów stanowili biskupi wschodnich prowincji, ale byli również obecni biskupi z zachodu, przedstawiciele papieża Damazego. Kierowanie obradami powierzono Meletiuszowi z Antiochii. Biskupi zabrali się do pracy. Po potwierdzeniu w kanonie pierwszym ważności i niezmienności ustaleń poprzedniego soboru w Nicei w 325 roku i po wyłączeniu z łona kościoła heretyków, na pierwszy plan jako sprawa najważniejsza wysuwa się kwestia obsadzenia katedry w Konstantynopolu i jej pozycja wśród innych znaczących stolic. Kolejny przyjęty kanon, drugi, precyzyjnie wytyczył granice wpływów poszczególnych biskupów, mówiąc, że, cytuję, biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i wtrącać w sprawy kościołów, które są poza granicami ich okręgów. Zgodnie z kanonami biskup Aleksandrii zajmuje się tylko sprawami Egiptu. Biskupi Orientu zajmują się tylko Orientem. Wiemy już, że Aleksandria rościła sobie prawo do przewodzenia wśród stolic wschodnich, zapewne z racji autorytetu i pozycji tegoż patriarchatu wypracowanej przez kierujących nią niegdyś wielkich osobowości, świętych Aleksandra i Atanazego. Ale sytuacja z czasem się zmienia. Spory o pierwszeństwo przecina kolejny kanon, trzeci, który głosi, że, cytuję, biskup Konstantynopola jest drugi po biskupie Rzymu. W ten sposób bardzo wyraźnie znaczenie Aleksandrii spadło. Cóż, dwór cesarski znajdował się już nad Bosforem, a to podnosiło rangę miasta. Na co też wskazują zgromadzeni ojcowie, mówiąc, iż, cytuję, biskup Konstantynopola powinien mieć honorowe pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest nowym Rzymem. Kolejną sprawą jest pozycja świętego Grzegorza już przed rozpoczęciem soboru wyznaczonego przez cesarza na zwierzchnika stołecznej katedry. Biskupi potwierdzają tę decyzję, przyjmując kolejny kanon, czwarty, w którym co prawda nie wspomina się o Kapadoczyku, ale za to niechlubnej pamięci Maksym, jak głoszą ojcowie, cytuję, nigdy nie był biskupem, ani nie jest nim dziś i wszystko, czego dokonano ze względu na niego i wszystko, co on sam uczynił, jest nieważne. Przewodniczący soboru Meletiusz umiera w kilka dni po jego rozpoczęciu. Od tej chwili wydarzenia rozgrywają się błyskawicznie. Przewodniczącym zgromadzenia zostaje święty Grzegorz, który w imię zgody i zaprzestania sporów o schedę po Meletiuszu, katedry w Antiochii, do kierowania którą w tym czasie rościło sobie pretensje kilku biskupów, popiera plany Zachodu, by katedrę oddać jednemu z nich, mocno posuniętemu w latach Paulinowi. W jednym z wystąpień apeluje: posłuchajcie mej rady. Naturalne rozwiązanie przynosi sędziwy wiek Paulina. W dniu śmierci uda się on tam, dokąd od dawna tęsknił. My wówczas, za zgodą całego ludu i mądrych biskupów, pod natchnieniem Ducha Świętego, oddamy ten tron komu innemu. Takie widzę jedyne rozwiązanie tego nieszczęśliwego konfliktu. Piękna mowa, poważne argumenty, logiczne wnioski dyktowane umiłowaniem pokoju i pragnieniem zajęcia się ważniejszymi sprawami. W końcu też spore ustępstwo w stronę zwolenników Paulina i biskupów Zachodu. I chyba to spowodowało burzliwą reakcję. Grzegorza zakrzyczano. Pójście na kompromis proponowany przez Grzegorza było dla młodszej części ojców równoznaczne z utratą zdolności do podejmowania własnych decyzji. Kompromis nie był to możliwy. Na miejsce Meletiusza zamiast Paulina zostaje wybrany kapłan o imieniu Flawian. Zmęczony Grzegorz wobec narastających tarć w konfrontacji z nieprzychylną mu częścią ojców powoli daje za wygraną. Cytuję: pozwólcie mi łaskawie żyć z dala od tronu biskupiego, od sławy i ciągłych niebezpieczeństw. Pójdę i zaszyję się gdzieś na pustelni, wreszcie wolny od tej udręki, już brak mi sił. Nie mam nadziei, że ich pojednam, skoro nie dociera do nich głos rozsądku. Jakby kłopotów było mało, zaraz po tym docierają spóźnieni biskupi z Egiptu. Wybucha gwałtowny spór. Dotychczasowe postanowienia ojców soboru są zupełnie nie po myśli nowo przybyłych. Wysoka pozycja ich stolicy, Aleksandrii, została ograniczona. Na konstantynopolitańskiej katedrze zamiast spodziewanego Maksyma zasiada Grzegorz. Antiocheńską zaś katedrą zamiast popieranego przez nich Paulina kieruje nieznany im Flawian. Przybysze z Egiptu rozpoczęli strajkiem włoskim. Na początek zakwestionowali wybór Grzegorza na biskupa stolicy. Do tej pory ojcowie, potwierdzając legalność tego kroku, uzasadniali go następująco. Ponieważ nie objął nigdy katedry w Sazymach, spokojnie może ją objąć w Konstantynopolu. Egipcjanie zaś, powołując się na ten sam kanon, twierdzili, że, cytuję, zakazuje się biskupom przechodzić z jednego miasta do drugiego. Dla nich Grzegorz wciąż pozostawał biskupem Sazym. Sam zainteresowany natomiast komentuje to następująco. Kierując się emocjami bardziej niż rozumem, powoływali się na przedawnione prawa, które w dodatku nie miały ze mną związku. Nie czynili tego z wrogości do mnie, nic podobnego. Jak mnie poinformowano o tym w tajnych komunikatach, chcieli po prostu dokuczyć tym, którzy mnie intronizowali. Rzeczywiście wspomniany kanon już od dłuższego czasu był notorycznie łamany. Na wschodzie było wielu biskupów swobodnie zmieniających katedry, krążących wokół dworu cesarskiego czy przebywających w wielkich ośrodkach miejskich. Widząc tak gwałtowne narastanie sporu, Grzegorz sam podejmuje decyzję o ustąpieniu, tym łatwiej, że jego kierownictwo na soborze stawało się z dnia na dzień coraz bardziej formalne. Niestety, powiada Grzegorz, mówię to niechętnie i ze wstydem, zgromadzenia należały do tych, którzy im przewodniczyli, a więc należały do wszystkich, czyli do nikogo. Sobór przyjmuje rezygnację Kapadoczyka, wyrażającego nadzieję, że jego ofiara pomoże ojcom przejść do zgodnej dyskusji na temat wiary, tak potrzebnych do walki o ortodoksję. Cytuję, mężowie, wobec dostojeństwa soboru moje losy schodzą na drugi plan i nieważne, co się ze mną stanie. Wznieście się umysłem ponad te drobne sprawy, zeszliście się tu, więc zjednoczcie się, póki nie jest za późno. Jak długo będą z nas szydzić, że potrafimy tylko jedno, rwać się do bitki? Ja wystąpię jak prorok Jonasz i złożę siebie w ofierze za ocalenie okrętu. Wy zaś zaczynajcie dyskusję, jak dojść do zgody, a potem radźcie o wszystkim we właściwej kolejności. Nie bijcie się o trony. Na miejsce Grzegorza błyskawicznie zostaje wybrany niejaki Nektariusz, człowiek z bujną przeszłością, senator, arystokrata, piastujący w stolicy godność pretora. W ciągu jednego dnia, poprzez chrzest, święcenia kapłańskie i biskupie, podniesiono go do godności arcybiskupa. Ten fakt do reszty przygnębił Grzegorza, który był mocno rozczarowany łatwością, z jaką nowy hierarcha, według słów Grzegorza, bez wysiłku przejął ciężko zapracowany tron poprzednika. Gdy Nektariuszowi przypadło w udziale zamknięcie soboru w dniu 9 lipca, biskup Sazymy był już w drodze do domu. Moi drodzy, dwa ostatnie spotkania poświęciłem historii Kościoła w IV wieku. Może rodzić się pytanie, dlaczego? Otóż wydaje się, że wszystko w tym czasie staje się przełomowe. Kościół wyszedł z podziemia, stał się najpierw legalny, potem dominujący, ucząc się funkcjonować w nowych warunkach. Zwoływane są synody i sobory. Synod biskupów w Konstantynopolu, który w tak przykry sposób potraktował wielkiego Grzegorza, zgromadzenie, które stało się polem bitwy kilku rywalizujących, poróżnionych stronnictw oraz walczących o wpływy patriarchatów i cesarza, pozostawia po sobie wykute w tyglu sporów i właśnie genialnie uściślone credo nicejsko-konstantynopolitańskie, które po wielu latach staje się obowiązujące dla Kościoła powszechnego i które odmawiamy do dziś. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Choć Kościół, zwłaszcza zachodni, z pewną rezerwą odebrał decyzje soborowe, to jednak czas płynie, a Duch Święty działa. Postanowienia Konstantynopola podpisują z czasem nie tylko papiescy legaci, ale też papież Leon Wielki. Kiedyś, po kilkuset latach, sam papież Grzegorz Wielki napisze, że tak jak są cztery Ewangelie, tak są też cztery sobory. Nicea, opisywane w dzisiejszej audycji Konstantynopol, Efes i Chalcedon. A gdzie kryje się dramat Grzegorza? Gdzieś głęboko w sobie stale zmaga się z rozdzierającym dylematem Kościół czy ja? Jest samotnikiem, ale w imię dobra Kościoła szuka ludzi. Pragnie samotności, ale nie może żyć bez bibliotek. Marzy o pustyni, ale spieszy w sam środek stołecznego zamętu na zawołanie małej grupki wiernych. Będąc niskim, chorowitym, bitym, obrzucanym kamieniami, nieszczęsnym biskupem, mówiąc o Bogu, staje się wielki. Takim też widzą go potomni. Jest wyśmienitym mówcą i stylistą, ale nie pociągają go łatwe retoryczne chwyty. Staje na czele soboru, ale nie korzysta z uprawnień przewodniczącego, nie ucieka się do siły. Marzy w końcu o kolejnej ucieczce, ale po złożeniu rezygnacji jest rozgoryczony jej łatwym przyjęciem. Porzuca ostatecznie stolicę, ale jeszcze przez dwa kolejne lata, do 383 roku, pozostaje w rodzinnym Nazianzie, którego wierni byli jak owce nie mające pasterza. Potem już udaje się do rodowego majątku na prowincji, gdzie w końcu pogrąża się w upragnionej kontemplacji, literaturze i modlitwie. Umiera około roku 390 w wieku 60 lat. Oto co sądzi o sobie pod koniec życia. Cytuję. Moja opowieść dobiega końca. Oto mi jest żywy trup. Pokonany, ale o dziwo, w wieńcu zwycięzcy. Mam bowiem Boga i pobożnych przyjaciół zamiast tronu i próżnych zaszczytów. A wy, mędrkowie, kpijcie ze mnie, bawcie się moim kosztem i skaczcie z uciechy. Ułóżcie piosenkę o moich nieszczęściach. Będziecie ją śpiewać na zgromadzeniach i zambony. Wszyscy hurmem pokonaliście człowieka, który w dodatku sam tego pragnął. Pozostanę z aniołami. Niech zgiełk głosów ludzkich odleci ode mnie jak lekki podmuch wiatru. Mam już wszystkiego szczerze dosyć. Postaram się zamieszkać gdzieś na uboczu, z dala od wszelkiego zła, gdzie umysł szuka tylko tego, co Boże, a starość karmi się słodką nadzieją nieba. Ale co damy kościołom? Nasze łzy. Bo do nich mnie Bóg zaprowadził, snując nić mego życia różnymi kolejami losu. Odpowiedz mi, Słowo Boże, modlę się o to, by dotrzeć do niezachwianego przybytku, gdzie mieszka moja Trójca w blasku swej jedności. Teraz rysuje się ona jeszcze mgliście, ale jej przyćmione odbicie już porywa nas ku wieczności. Moja opowieść, mam nadzieję, że na razie tylko radiowa, również dobiega końca, więc żegnam się z Wami, moi drodzy, do usłyszenia w którejś z kolejnych pogadanek. Pozdrawiam serdecznie, ściskam mocno, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.

Wysłuchaliśmy drugiej części wykładu ojca Mariusza Synaka poświęconego złożonym losom Kościoła w IV wieku oraz postaci świętego Grzegorza Teologa. Dziękujemy za uwagę i przypominamy, że punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę z Białegostoku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 28 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczenników Kieryka i Julity, świętego równego apostołom księcia Włodzimierza na chrzcie nazwanego Bazylim, męczennika Awudima. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o uroczystościach ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej w Zaleszanach oraz o pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę z Białegostoku. W prawosławnym żeńskim domu zakonnym pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zaleszanach odbyły się uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej oraz świętych męczenników podlaskich. Święto rozpoczęło się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa i pielgrzymów. W dniu święta odprawiono akatyst do Bogu Rodzicy, a następnie boską liturgię, której przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa. W nabożeństwie uczestniczyli także arcybiskup bielski Grzegorz, biskup supraski Andrzej oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz, duchowieństwo, siostry zakonne oraz liczni wierni. W swoim słowie metropolita Sawa podkreślił znaczenie Zaleszan jako miejsce pamięci o męczennikach i duchowego umocnienia. Zaznaczył, że powstająca cerkiew będzie najpiękniejszym pomnikiem poświęconym zamordowanym, a każda modlitwa zanoszona w tym miejscu umacnia wiarę rodziny i całą cerkiew. Zachęcał również wiernych do wytrwałości w wierze i troski o to szczególne miejsce. Po zakończeniu liturgii odbyła się tradycyjna procesja z zaleszańską ikony Matki Bożej pod krzyż upamiętniający ofiary tragicznych wydarzeń ze stycznia 1946 roku. Uroczystości zakończyły się podziękowaniami i homilią Katarzyny skierowanymi do hierarchów, duchowieństwa i wszystkich pielgrzymów za wspólną modlitwę i obecność. Z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba w dniach od 14 do 18 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Rejestracja uczestników rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 7 rano przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. O godzinie 7.45 sprawowana będzie święta liturgia i molebień w intencji pielgrzymów, po czym uczestnicy wyruszą na trasę. Do pielgrzymki będzie można dołączyć również na każdym miejscu noclegowym podczas kolejnych dni wędrówki. Pierwszego dnia pielgrzymi wyruszą z Białegostoku, przejdą przez Zabłudów, gdzie zaplanowano postój obiadowy, a dzień zakończą noclegiem w Trześciance. Drugiego dnia uczestnicy wyjdą z Trześcianki, na obiad zatrzymają się w Tyniewiczach Dużych, by wieczorem dotrzeć do Czyż. Trzeciego dnia pielgrzymka przejdzie przez Orlę, gdzie przewidziano przerwę obiadową, a nocleg zaplanowano w Kleszczelach. Czwartego dnia pielgrzymi wyruszą z Kleszczel, zatrzymają się na obiad w Rogaczach, a następnie dotrą do Telaczycz. Ostatniego dnia po wyjściu z Telatycz uczestnicy zakończą pielgrzymowanie wejściem na Świętą Górę Grabarkę, gdzie wezmą udział w uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego. Organizatorzy przypominają o zabraniu namiotów, śpiwora, naczyń, sztuczców oraz bidonu na wodę. Niepełnoletni uczestnicy, którzy będą pielgrzymować bez rodziców lub opiekunów prawnych, muszą posiadać odpowiednie zgody. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia Julią Markowską. Numer telefonu 603 228 766 603 228 766. Zapraszamy do udziału.

jeszcze w planie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz program Wędrówki po Podlasiu autorstwa Lecha Pileckiego. Następnie pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego, a po modlitwie wysłuchamy wykładu ojca Iwana Nikulina poświęconego nerwowości, złości i gniewowej w naszej codzienności oraz walce z nimi. Ostatnią godzinę rozpoczniemy tradycyjnie wiadomościami Radia Ortodoksja, a następnie zaprosimy Państwa na wykład archimandryty Piotra Dawidziuka. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś wtorek, 28 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczenników Kieryka i Julity, świętego równego apostołom księcia Włodzimierza na chrzcie nazwanego Bazylim, męczennika Awudima. Już teraz na antenie usłyszymy żywot świętego Asy, cudotwórcy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Asa Cudotwórcę. Święty Asa urodził się w Syrii prawdopodobnie w drugiej połowie IV wieku. Pochodził ze znanej chrześcijańskiej rodziny. Po wielu latach bezpłodności jego matka udała się do wielkiego świętego Juliana Persa, który przepowiedział, że wkrótce urodzi syna. Z radości kobieta szczodrze rozdała większą część swych bogactw biednym. Wkrótce po narodzinach syna anioł Boży objawił jej, że dziecku należy nadać imię Asa, co po syryjsku znaczy lekarz, i że Bóg uczyni przez niego wiele uzdrowień. Asa doskonale poznał Pismo Święte. Mając 15 lat, na żądanie rodziców ożenił się z dziewczyną o imieniu Urania. Wkrótce jednak młodzieniec zamienił się z ubraniem z pewnym biedakiem i uciekł z domu w poszukiwaniu Boga. 7 lat żył pod kierownictwem duchowym świętego mnicha, Tomasza, a następnie poszedł na górę Synaj i żył w ascezie pod kierunkiem ascety Domicjana. Asa prowadził życie pustelnicze i służyły mu dzikie zwierzęta. 3 lata po śmierci starca święty otrzymał od anioła nakaz porzucenia pustelni, żeby Bóg przez niego okazywał swoje miłosierdzie cierpiącym ludziom. Opatrzność Boża doprowadziła go do Tanis w pobliżu Antiochii, gdzie sława jego ascetycznego życia i świętości przyciągała mnóstwo różnych ludzi, którzy przecierpieli trudne doświadczenia. Na modlitwy świętego Asy Bóg uzdrawiał niewidomych i sparaliżowanych, bezpłodne kobiety i opętanych, a nawet wskrzesił pewnego człowieka. Król perski przysłał do świętego uzdrowiciela swego syna Rusta, który był bardzo chory, i cudotwórca uzdrowił młodego poganina. Przed porzuceniem ziemskiego życia człowiek Boży gorliwie modlił się za cały świat, jego władców, kościoły i wszystkie cierpiące dusze. Święty Asa spoczął w pokoju 15 lipca. Jego święte relikwie pozostały w Tanis, gdzie dokonało się przy nich wiele uzdrowień.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nie ten ma szkodę, kto cierpi z powodu wyrządzonego zła, lecz ten, kto je czyni.

0: Już za chwilę na naszej antenie program Wędrówki po Podlasiu autorstwa pana Lecha Pileckiego. W każdym kolejnym odcinku poznajemy interesujące miejsca naszego regionu oraz propozycje wakacyjnych wyjazdów dla odkrywania Podlasia. Serdecznie zapraszamy do słuchania dzisiejszego odcinka.
1: Dziś, proszę Państwa, jedziemy do Krynek w powiecie sokólskim. No oczywiście, aby napić się tam tej dobrej, słynnej wody mineralnej o nazwie Krynka. Kilkunastu mieszkańców Krynek pytałem o etymologię nazwy ich miasta. No i prawie każdy odpowiadał mi, że pochodzi ona od płynącej tu rzeki Krynki. Dopiero młody, 12, może 14-letni sympatyczny uczeń tamtejszy, mówiący o sobie, że jest miejscowym harcerzem, opowiedział mi ciekawą, no i nie wiem czy prawdziwą, ale naprawdę piękną legendę o pochodzeniu nazwy tego miasta Krynki. Oto jego relacja. Młodziutka nasza królowa Jadwiga Andegaweńska, żyjąca w latach 1373-1399, i panująca w Polsce tylko przez ostatnie 15 lat swojego krótkiego życia, była osobą chorowitą i często miała dolegliwości gastryczne, czyli żołądkowe. Kiedy jej mąż, a nasz król Władysław II Jagiello, wybierał się z Krakowa w kolejną podróż na rodzinną Litwę, to poprosiła go, aby przywiózł jej ze swojego kraju młodości ponoć uzdrawiającą wodę ze słynnej, najdłuższej na Litwie rzeki o nazwie Święta. Podobno nasz król przypomniał o tej prośbie swojej żony dopiero w drodze powrotnej do Polski, gdy nocował ze swoim wojskiem właśnie w dzisiejszych Krynkach. Nabrał więc wody z miejscowej rzeki i po kilku dniach dalszej podróży podarował ją na Wawelu w Krakowie królowej Jadwidze. Do dziś, proszę Państwa, nie wiadomo, czy mocą wody z Krynek, czy też z innego powodu, ale gastryczna choroba królowej minęła, a miejscu i rzece, skąd wodę zaczerpnięto, nadano wówczas dzisiejszą nazwę Krynki. Współczesnym Krynkom na dziś splendoru dodaje masowo butelkowana i dystrybuowana w całej Polsce miejscowa, źródlana, naturalna woda pitna, oczywiście nosząca nazwę Krynka, znana ze swojego delikatnego smaku, no a być może i, jak to się udało królowi Władysławowi Jagielle, z ozdrowieńczych właściwości. Innego rodzaju splendor, tym razem materialnego zabytku, płynie Krynkom ze wspaniałego, sakralnego obiektu, jakim jest zbudowana w 1864 roku, starannie odnowiona ostatnio, z zabytkowym ikonostasem eklektyczna cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. No a zupełnie inne odczucia miałem, gdy oglądałem z chodnika małej ulicy noszącą nieadekwatną do niej nazwę Czysta jeszcze jedną, tym razem zbudowaną w XIX wieku z żółto-czerwonej cegły słynną synagogę wzniesioną w Krynkach przez hasydów pochodzących z dzisiejszego białoruskiego Slonina. Nadal wspaniale architektonicznie prezentujący się z oddali piętrowy budynek z mnóstwem elewacyjnych ozdób, zachowanym parterowym babińcem. Mógłby być naprawdę prawdziwą taką judaistyczną i turystyczną perlą, gdyby nie jego całościowy stan techniczny i użytkowanie go przez prywatnego obecnie właściciela jako bodajże magazyn. Budynek synagogi hasydów ze Stonina to według mnie wielka plana na honorze mieszkańców i władz miejskich w Krynkach. Podczas gdy cerkiew przyciąga zarówno wiernych, jak i turystów, zachwycając piękną, klasycystyczną architekturą i zadbanym wnętrzem, no to synagoga opuszczona, zniszczona i niemal chyba prawie całkowicie zapomniana przypomina o tragicznych losach żydowskich mieszkańców Krynek i stopniowym zanikaniu ich dziedzictwa. Obie budowle, choć tak różne pod względem stanu technicznego, są mimo wszystko materialnymi świadkami wielonarodowej historii Krynek, gdzie przez wieki współistniały prawosławie, judaizm, katolicyzm, no i być może jeszcze inne religie.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: A za nami kolejny odcinek programu Wędrówki po Podlasiu autorstwa Lecha Pileckiego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne spotkanie z ciekawymi miejscami naszego regionu już w jutrzejszej audycji. A teraz na naszej antenie usłyszymy żywot świętego Abudima Stenedos.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Abudima z Tenedos. Święty Abudim żył na przełomie III i IV wieków na wyspie Tenedos w archipelagu Cyklady przy wejściu do Dardaneli. Ponieważ był chrześcijaninem, został schwytany w czasie prześladowań Dioklecjana i został zmuszany do złożenia ofiary bożkom. Był jednak niezachwiany w wyznaniu prawdziwego Boga. Później święty męczennik objawił się Dioklecjanowi za dnia w otoczeniu mocy anielskich z mieczem w ręku. Stanął przed przerażonym tyranem i powiedział: „To ja, Abudim, sługa prawdziwego Boga. Ty uważasz mnie za martwego, ale z mocy Bożej odniosłem zwycięstwo nad biesami, twoimi pomocnikami”. Zamiast ukorzyć się wobec oczywistości, tyran wpadł w złość i kazał spalić ciało świętego męczennika.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Ojcze, jak wytłumaczyć naukę Chrystusa, że nie można służyć Bogu i mamonie?
3: No, mamona to bóstwo pogańskie, które tam istniało obok miejsc, gdzie mieszkali Żydzi. Także to powiedzenie, które spotykamy w Ewangelii, było dla słuchaczy Chrystusa bardzo zrozumiałe. Nie można służyć jednocześnie dwóm Bogom. To też w naszej literaturze, tak jak o dwóch panach, bardzo znanym utworze literackim, też się nie da. Także i tak samo Chrystus mówi do swoich uczniów albo. Nie da się po prostu nic nie robić i być zbawionym. Musimy zrobić w swoim życiu świadomy wybór. Czy jesteśmy z Chrystusem? Czy chcemy iść za Chrystusem? Czy nie chcemy?
2: No, obecnie mamona to są pieniądze.
3: Pieniądze, ale i też jakieś takie szczęście tego świata. I z jednej strony...
2: To musimy odrzucić szczęście tego świata?
3: Z jednej strony chrześcijaństwo nie odrzuca szczęścia tego świata. W sensu takiego zwykłego życia człowieka. Ale zawsze musimy mieć świadomość, że to jest takie, no w jakimś sensie podróbka prawdziwego szczęścia.
2: Namiastka.
3: Tak, bo człowiek cały czas próbuje być Bogiem. Próbuje zastąpić Boga. Tak jak jeszcze powiedział szatan w obliczu węża, że będziecie bogami. I człowiek próbuje cały czas zostać takim Bogiem, zastąpić Boga. Próbuje wybudować szczęście tu na ziemi, wszystko pięknie, a w obliczu śmierci rozumiemy, że to wszystko jest bez sensu. I problem nie polega w tym, żeby nie jeść, czy nie pić, czy nie mieć ubrań. Problem polega na tym, kiedy my to stawimy na pierwsze miejsce. Zastępujemy mamoną Boga. To znaczy, że dla nas jest ważniejsze w niedzielę duszy pospać, niż też znaleźć miejsce w naszym życiu dla Boga i pójść się na przykład pomodlić. Taki może bardzo pospolity przykład codzienny, ale to pokazuje po prostu nasz wybór i czy my chcemy tego Królestwa Niebieskiego. Bo Królestwo Niebieskie to nie jest jakieś czymś, jakieś miejsce, gdzie nas stoi apostoł Piotr z kluczami i przypuszcza czy nie przypuszcza. Jakieś miejsce, gdzie możemy trafić czy nie trafić. To jest nasz wybór, bo od tych naszych wewnętrznych decyzji, czy my temu służymy, czy temu służymy, co jest naszą jakby celem na końcu życia, zależy, czy wyjdziemy. Czy nasze wewnętrzne takie fale będą zgodnie z falami, które istnieją w Królestwie Niebieskim.
2: No tak, ale to w tym przypadku, czy prośba o podwyżkę, czy zmiana pracy ze względu na lepszą płacę, czy no, wyjazd za granicę, jakiś wypoczynek i tak dalej, no to też jest jakiś
3: ja
2: wybór.
3: Ja by w takim wyborze zawsze by rozmawiał ze swoim spowiednikiem, zawsze by rozmawiał ze swoimi najbliższymi. Żyjemy w tym świecie, gdzie jesteśmy uzależnieni na przykład od naszych najbliższych. Na przykład no, żona uważa, że muszę zmienić pracę ze względów na to i to. I też mnie się tak wydaje, że tam będzie lepiej dla mnie, dla mojej rodziny. I nie widzę problemu w tym, żeby zmienić pracę. Tylko ta praca nie musi być celem mego życia. Że jak ja o 500 zł więcej zapracuję, to więcej będę miał szczęścia. Nie. Więcej tego, tak się człowiek wydaje, że on coś zewnętrznie od siebie zmieni i nastąpi szczęście. Nie. To jest, kłamujemy w ten momencie samych sobie, bo tylko wewnętrzne, takie prawdziwe zmiany, o których mówi cały czas Ewangelia, mogą dać takie prawdziwe poczucie szczęścia. Także musimy cały czas mieć świadomość, że każda taka zewnętrzna zmiana, praca, miejsce zamieszkania, jeszcze coś, tak naprawdę bez naszego wewnętrznego wysiłku nic nie przyniesie do nas nowego. Człowiek czasem myśli, że on tutaj ujedzie z jednego miasta i przemieści się do innego.
2: Ale będzie szczęśliwszy.
3: I będzie szczęśliwszy. Przyjeżdża i okazuje się, że wszystkie swoje problemy, grzechy, problemy w relacjach z Bogiem, z ludźmi przywozi ze sobą.
2: No tak, czyli w tym momencie jak gdyby są środki, tak, pieniądze są jako środki, praca jest jako środek do życia tutaj potrzebne nam, tak? Natomiast żeby to się nie stało celem,
3: najważniejszym celem.
2: Zamiast Boga, tak.
3: Tak.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy akapiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach. W wieku zaledwie 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Jego relikwie spoczywają aktualnie w Zwierkach. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przy akapiście do tego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dziękujemy, że pozostaliście z nami na wspólnej modlitwie przy akapiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Choć święty Gabriel poniósł męczeńską śmierć jako 6-letnie dziecko, jego świadectwo przetrwało wieki i wciąż porusza serca wiernych.

Negatywne emocje, takie jak gniew, smutek czy lęk, są częścią naszego codziennego życia, jednak nie zawsze łatwo jest sobie z nimi poradzić. Ważne jest, by w chwilach trudnych pamiętać o modlitwie, pokorze i proszeniu Boga o pomoc w opanowaniu emocji.

te trzy słowa: nerwowość, złość i gniew. Bo gniew to raczej grzech. I mówimy o gniewu z takiego punktu widzenia religijnego. Nerwowość to raczej cecha charakteru i z innej takiej, może z podejścia psychologii mówimy o tym. Złość to też taki stan umysłu, można powiedzieć, człowieka w jakimś momencie. Też to określenie jakby z innej perspektywy opisuje to, o czym będziemy mówić. A będziemy mówić o oczywiście grzechu gniewu, o namiętności gniewu. To, z czym niestety spotykamy się bardzo często. Oczywiście dla mnie osobiście jest ciężko mówić o tym temacie, bo jestem nerwowy i mówię więcej ze swojego doświadczenia, bo z tym wszystkim spotykamy się na co dzień z jednej strony, ale z drugiej strony zrozumienie tego, jak działa ten grzech, pomaga opanować jego, pomaga w odpowiednim momencie zahamować i pomaga w ogóle uciec od tego grzechu. Oczywiście, jak wszystkie nasze namiętności, grzech gniewu polega na takiej, można powiedzieć, dobrej stronie człowieka, jak takie poczucie sprawiedliwości. Poczucie sprawiedliwości i nawet często mówimy gniew sprawiedliwy, chociaż to dotyczy rzadkich wypadków, bo taki prawdziwy, taki dobry, można powiedzieć, gniew możemy skierować tylko do jednego, do grzechu, najczęściej i najważniejsze osobistego grzechu. I taki gniew pomaga walczyć z grzechem, pomaga unikać grzechu i pomaga we wszystkim. Ale to się rzadko zdarza, żeby my taki gniew przeciwko swojego osobistego grzechu. Często, i to w nas częściej wpada, taki gniew przeciwko naszego brata lub siostry, wobec naszych bliskich, z kim spotykamy się najczęściej. I ten gniew nie doprowadza do nienawiści, do grzechu, ale im ma jakby inny w ogóle cel, który my w niego włagamy. Namiętność grzechu jest związana z wszystkimi, w jakimś sensu, grzechami. Bo zawsze tak jest, jak kiedy robimy bałwana i zbieramy śnieg, to pomnoży się ilość śniegu w kule. To tak samo z grzechem. Zaczynamy od jednego, wyciągamy inny grzech i tak dalej. I dlatego ten gniew jest też związany z innymi ciałami, innymi grzechami. I tu my przychodzimy do takiego pierwszego ważnego momentu, przyczyny tego grzechu. Bo przyczyna też pozwala, zrozumienie przyczyn tego grzechu pozwalają nam walczyć z tym grzechem. Po pierwsze, przyczyną tego grzechu i tego musimy doskonale zrozumieć to, że przyczyną jest nasza osoba. Powodem mogą być inne osoby, ale przyczyną zawsze jest ten człowiek, który się denerwuje. I to jest jakby podstawą. Bo zawsze, jak my z

sprawiedliwymi siebie, że ten coś niedobrze zrobił, ten coś niedobrze zrobił, to usprawiedliwiamy siebie i dajemy jakby temu prądowi, temu prądu ciecz, ile chcesz. A jak tylko my przypominamy siebie, że z mojego powodu ten gniew wychodzi, już jego zawsze jest łatwiej zatrzymać. A czemu w naszym sercu się rodzi ten grzech? Jak mówią święty ojcowie, najczęściej przyczyną tego grzechu jest niedosyt innych grzechów. Nie wiem, człowiek na przykład, najczęściej to te nasze 7 głównych grzechów. A na przykład człowiek przychodzi z pracy głodny, jest głodny, chciał tak ciepły obiadek skuszać, przygotował się do tego, żeby usiąść siebie przy stoliku, przychodzi, a nic nie przygotowano. Albo dzieci biegają, krzyczą, nie dają spokojnie zjeść, albo coś jeszcze. I od razu w środku nas taki gniew i tylko szuka powodu, żeby się dostać z nas. Inną przyczyną, nie wiem, człowiek, który ma jakieś namiętności inne. Nie wiem, chciał posiedzieć w komórce człowiek. Otworzył jakiegoś tam YouTube'a, chciał to zrobić, a tu przychodzi dziadek, babcia, rodzice, dzieci, odwrotnie ktoś bliski i coś zaczyna pytać. I człowiek sam często tego nieświadomie z tego powodu zaczyna denerwować. Albo chciał poleżeć w niedzielę po służbie, a jakiegoś powodu nie udało się i też to od razu człowieka denerwuje. Albo planował coś zrobić, czymś pochwalić się przed kimś. Pycha, czy jeszcze coś chciało się zadowolić, a nie wychodzi. I człowiek z tego niedosytu, w jakim sensu z tej frustracji, zaczyna się denerwować. Oczywiście często na grzech gniewu wpływa nasze poczucie fizyczne. Na przykład człowiek może być chorym, jakieś nieodpowiednie działają jakieś rzeczy, nie wiem, na przykład kobieta w ciąży. Się zmienia wszystko w jej życiu, organizm działa w inny sposób, czegoś brakuje, jakichś kwasów czy czegoś jeszcze, organizm czegoś potrzebuje i ta sytuacja taka wewnętrzna, związana ze swoim ciałem, niepewnością, wywołuje to, że człowiek denerwuje. Inne rzeczy też mogą być przyczyną tego. Na przykład jakieś zmiany związane z hormonami i czymś jeszcze. Też ciało czegoś, na jakieś nowe poczucie ma, czegoś wymaga od człowieka i człowiek w taki sposób reaguje na to. I oczywiście winni zostają nasi bliscy. Ale wracając do początku, możemy powiedzieć jednak, że najczęściej przyczyną gniewu są nasze grzechy. Są nasze wewnętrzne przeżycia, poczucia i jakaś niepewność, inne takie rzeczy związane z grzechem. Oczywiście przyczyną tego może być kilka. I najczęściej jest jakby oni między sobą powiązane. Bo przyczyną tego grzechu może być tak jednak i wychowanie. Na przykład jak jestem nerwowy, to dzieci moje też muszą być, nie muszą, ale mogą być nerwowymi. I tak najczęściej się zdarza. Często bywa tak, że nasi rodzice nie są nerwowi. Ale my z przyzwyczajenia mamy to gdzieś. Oczywiście to wychodzi z rodziny. Jak dziecko, które ma tam, nie wiem, 15-18 lat,
się kłóci cały czas z rodzicami, to później przychodzi do pracy, tam też się kłóci i tak dalej. To nie tak, że to działa wobec jakiegoś niewygodnego człowieka, a to zawsze działa wobec wszystkich. Tylko, że bardzo często my wobec najbliższych pozwalamy siebie, a nieznajomych staramy się zachować. To już inna przyczyna. Ale tak albo inaczej, jak z jakimś nieznajomym doświadczyć takiej bliskości, że on zostanie przyjacielem, to też te wszystkie nasze wewnętrzne grzechy będą dawały powody, przyczyną będą dawać powody do gniewu. Albo na przykład często to są powiązania i mamy to z przyzwyczajenia i mamy jakieś zdenerwowanie po pracy, zmęczenie fizyczne, ale też możemy być tak, że spychy czy jakieś, nie wiem, srebrolubie, za dużo bierzemy na siebie pracy, jest zbyt mocno zmęczeni, także na naszych bliskich po prostu nie zostaje u nas żadnych sił i przychodzimy do domu i niestety zamiast miłości nasi bliscy dostają ten nasz gniew. Także też nasza pycha, pragnienie do takich ziemskiego szczęścia mogło wywołać ten gniew. Etapy gniewu. To jest też bardzo ważny moment, bo pozwala też spróbować zrozumieć swój gniew. Początek każdego gniewu to oczywiście przychodzi nam myśl. Przychodzi nam myśl o tym, że no, na przykład ten człowiek coś robi niesprawiedliwie, czy obraża nas, czy czegoś nie zrobił, a my chcielibyśmy, że on zrobił. I my zaczynamy z tą myślą rozmawiać. W tym sensu, że rozważamy, czy to jest tak, czy to jest nie tak. I w tym momencie, sam pierwszym, tylko wpadła w nas ta myśl. Najłatwiej odrzucić ją. Jak my w tym momencie odrzucamy tą myśl, że ktoś chciał coś nam złego zrobić, to lekko ten problem wychodzi z nas. Bo wtedy żadnego nie ma zdenerwowania, emocje nie włączają się, człowiek po prostu pomyślił, a później po prostu ten pomysł szybko odrzucił. Oczywiście można po prostu odrzucić przez modlitwę, czy po prostu przemyśleć siebie to z drugiej strony, czy w jakiś inny sposób, ale to jest najłatwiejszy sposób pozbawić się tego grzechu. Jednak zatrzymać się na tym momencie jest bardzo ciężko w tym sensu, że bardzo często my ten moment przeletamy bardzo szybko. Był taki gniew, zdarza się, że człowiek od pierwszego etapu do ostatniego etapu przelata niecała sekunda. I dlatego często w tym sensu ciężko się zatrzymać. Ale jednak jak uważnie popatrzeć na ten proces, to zawsze ta myśl, ten moment jeszcze przed zdenerwowaniem, on występuje. Następnie człowiek zaczyna się denerwować. Przyjmuje tą myśl z początku oczywiście. I wtedy, jak on przyjął, że ktoś jego chce obrazić, zaczyna się denerwować. Przychodzi do niego taka wewnętrzna złość. Też na tym momencie, kiedy człowieku w środku wszystko się, można powiedzieć, gotuje, łatwo ten grzech zatrzymać.
tym sensu łatwo, bo przejdzie 5 minut i człowiek już często nie pamięta, co się zdarzyło. Wystarczy się pomodlić, odejść, nie wiem, do łazienki, schować się, tak wyłączyć siebie, wyłączyć, uspokoić. Też, bo nasi bliscy jeszcze nie doświadczyli tego grzechu, a każdy grzech zawsze pomnaża ten grzech, bo bliscy też obrażają się na nas i wtedy sytuacja jest gorzej. Dlatego, a szatan nas zawsze kłamie, bo mówi nam, powiedz już, powiedz, bo będzie czuł lepiej. I zawsze człowiek zdenerwowany myśli, że on jak powie albo coś uczyni, to będzie się lepiej czuł. I to jest kłamstwo. Bo jak człowiek wstrzyma, wystarczy kilka razy sprawdzić. Nawet schowa się do łazienki, nic nie powie. Nawet nasi bliscy zauważą, że coś się nie taki uśmiechnięty na mój kolega, ale da się tego zatrzymać, nie powiedzieć nic i już wszystko przeszło. Następny etap oczywiście słowo, bo często też wszystko zaczyna się jakichś niedobrych słów, jakichś nie tylko niedobrych, ale słów, które przepełniony taką złą emocją, z takim przepełniony takim denerwowaniem, bo nawet przychodzi matka do domu, dziecko, nie wiem, nie posprzątało, nie odrobiło lekcji, jakieś rzeczy nie zrobiło, a już się siedzi, bawi w jakieś Lego czy czegoś jeszcze i matka zaczyna denerwować i mówić naprawdę ważne rzeczy, tylko nasi bliscy to nie odbierają. Bo jak nasi bliscy znają nas bardzo dobrze i my mówimy poważne rzeczy, tylko do tych poważnych rzeczy dodajemy emocji dużo. Tak jak do dobrej źródlanej wody dodać trochę jakiegoś mulu, jakiegoś takiej brudnej wody z kałuży, to już ta źródlana woda też nie jest źródlana. Także te słowa, kiedy my chcemy z jednej strony pomóc naszym bliskim, ale z drugiej strony denerwujemy się, tracą swój sens. I nie niosą w siebie jakby żadnej pomocy dla naszych bliskich. W tym momencie słów też się warto zatrzymać, bo jeszcze jest następujący etap. Bo często tak bywa, że za słowami idzie uczynki. Możemy, nie wiem, uderzyć dziecko, możemy coś jeszcze niedobrego zrobić. Możemy po prostu uderzyć drzwią i tak dalej. Tych uczynków też jest dużo. I nie zawsze nawet dajemy sobie sprawy, dlaczego to robimy i co jest przyczyną jakichś głupich uczynków. Często na przykład ze złości, zdenerwowania człowiek chce dla bliskiego człowieka zrobić jakąś krzywdę albo jeszcze coś. To też często wywołuje grzechy inne. Grzechy mogą być wprost niezwiązane z tym grzechem, ale tak głęboko w duszę gniew jest przyczyną tego. No i ostatni etap tego, tak powiem, grzechu jest taki stan człowieka, kiedy człowiek jest w takiej stałej pamięci tego zła. Nie wybacza. Nie chce wybaczyć. Czasem to trwa godzinę, czasem kilka godzin. Czasem łożymy się spać i czym dalej od tego uczynku, czym dalej od tego gniewu, tym więcej człowiek pozostaje w tej pamięci.
Zło to cały czas jakby wraca do Niego. I iż dalej oddalamy się od tego swojego niedobrego uczynku, tym gorzej jest nam i trudniej poprosić o wybaczenie. Takie są etapy tego gniewu. Oczywiście w życiu to się zdarzy, że jedna sekunda wystarczy, żeby my od początku do końca to przeszli. Ale bardzo często jest tak, że te etapy odczuwamy w swojej głowie. Szczególnie wtedy, kiedy staramy się zauważyć te etapy. I iż wcześniej staramy siebie zatrzymać, tym lepiej nam się to udaje. Tym lepiej nam udaje się zwyciężyć ten grzech. Porozmawiamy teraz o trzecim ważnym momencie, o skutkach tego gniewu. O skutkach tego gniewu, grzechu. Po pierwsze, gniew zamyka nasze oczy. W tym momencie, kiedy my przyjmujemy tą myśl, że ktoś nas chce obrazić w jakiś sposób, a ktoś chce coś nam niedobrego, to zamykamy swoje oczy i denerwując, jakby podobnie jesteśmy do takiego ślepca, który idzie po drodze, a nie widzi, gdzie idzie. To piękno opisane w takich niektórych nawet szkolnych lekturach, kiedy człowiek się denerwuje, nie widzi rzeczywistości. Dlatego też w naszych takich emocjach, przeżyciach lepiej nie mówić poważnych rzeczy naszym bliskim i w ogóle próbować nic nie mówić oczywiście, ale nie próbować uczyć ich jakiejś prawdy czy sprawiedliwości. Bo w tym momencie my tak naprawdę jesteśmy ślepi i nie widzimy to, co naprawdę mogliśmy by poważnie dla nich powiedzieć. Te słowa, które mogą być potrzebne, bo naszym bliskim są oni potrzebne. My możemy dużo dla nich zrobić. Ale w momencie grzechu, gniewu człowiek traci jakby myśli cały czas o siebie, a już nie myśli o tym człowieku, któremu jakby chce pomóc. Bo bardzo często nasi bliscy potrzebują nie mówienia im wprost prawdy, a oni potrzebują, żeby my razem z nimi zobaczyli na ten problem. Bo nie zawsze mówienie wprost prawdy w ogóle rozwiązuje jakiekolwiek problemy, a próba zrozumieć, jak to zrobić razem, można tylko wtedy, kiedy my te emocje negatywne wyłączamy. To z jednej strony. Człowiek traci kontakt z rzeczywistością, nie widzi, jak można rozwiązać ten albo inny problem. Przykładem może być, nie wiem, zmęczony po pracy człowiek wraca do domu, kolacja jest nieprzygotowana, człowiek ten ma wybór. Albo na wszystkich nakrzyczeć, na żonę, na dziecko i nie dostać żadnej kolacji, więcej tego pokłócić się ze wszystkimi i faktycznie wieczór spędzi każdy w takiej samotności. A ma zawsze wybór, żeby ten sam problem, bo jest głodny, naprawić, zrobić kolację, nakarmić swoich bliskich i odwrotnie ten problem rozwiązać i więcej tego swojej relacji z bliskimi można w jakimś sensie powiedzieć polepszyć w skutku tego. I tu przechodzimy do drugiego skutku, bo gniew to grzech, który psuje nasze relacje. Z jednej relacji strony
Przez gniew psujemy relacje z Bogiem. Każdy z nas pamięta te słowa Ewangelii, gdzie Chrystus mówi: ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, polega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. To jest i w naszych modlitwach, bo pokój z bliskimi, pokój z każdym człowiekiem jest warunkiem początku naszej modlitwy. Przypomnijmy sobie i Psalm 50, i inne momenty Pisma Świętego i nauki Ojców Świętych, kiedy mówią o tym pokoju, o tym uspokojeniu siebie przed modlitwą. I gniew jest takim momentem, który te relacje z naszej strony z Bogiem psuje. Z drugiej strony oczywiście gniew psuje relacje z naszymi bliskimi, bo bardzo często nasz gniew wywołuje gniew drugiej strony. I w taki sposób ten grzech pomnaży się. Bardzo często tak bywa, że my stajemy po drugiej stronie. Ktoś pierwszy zdenerwował, powiedział jakieś okropne słowa, czy po prostu coś niedobrego powiedział dla nas. I my już w tym momencie zaczynamy odczuwać taką potrzebność, w cudzysłowie, bronić się. I zaczynamy na jeden grzech reagować drugim grzechem. I oczywiście psujemy jeszcze więcej te relacje. Bo jakby nasz bliski w jakiś sposób denerwował i powiedział nas coś niedobrego. Czy jakimś swoim zachowaniem powiedział nam, że se denerwuje i coś jemu się nie podoba. Ale my w żaden sposób na to nie odreagowali. Więcej tego, uważniej by zaczęli by do niego podchodzić, żeby w żaden sposób jego nie obrazić, żeby jego nie dotknąć, żeby jemu nie przeszkadzać. I zobaczycie, że przez jakiś czas człowiek się uspokoi i problemu nie będzie. Ale jak my zaczniemy nakręcać w tę sytuację, to oczywiście i w początku sami siebie nakręcimy i ze swojej strony też popsujemy relacje, a z drugiej strony ten drugi człowiek też w swojej kolei poczuje siebie obrażony dodatkowo, bo on ze swojego punktu widzenia sprawiedliwie coś powiedział, a my odpowiedzieliśmy w nieodpowiedni sposób. I ten grzech wraca i wraca, można powiedzieć, bez końca. I w taki sposób my psujemy swoje relacje, które później odbudować jest bardzo ciężko. Oczywiście gniew może być przyczyną innych grzechów, innych problemów zdrowia i psychicznego, i zdrowia fizycznego. Nie wiem, człowiek cały czas jest na przykład zdenerwowany, czy denerwuje się jakiejś sytuacji, idzie do kuchni i zjada wszystko, co jest w lodówce. No to zajada w taki sposób i w taki sposób próbuje rozwiązać swoje problemy. No to otulość i inne problemy zdrowotne. Często my chowamy się od tego gniewu w czymś. Na przykład w komórce. Człowiek zdenerwowany, na wszystkich obrażony, taki chowa się samotności, włącza komórkę i coś tam ogląda, czyta i mu wydaje się, że w taki sposób uspokaja się. Włączy ciebie telewizor, zaczyna oglądać telewizję, nie wiem, użycie alkoholu. Też bardzo często w takiej sytuacji zdarza. Też przyczyną tego gniewu, przyczyną, skutkiem tego gniewu może być też taki wewnętrzny smutek i nawet depresja, bo człowiek psuje, można powiedzieć, fundament swojego życia. Bo fundamentem naszego życia, takiego wewnętrznego życia, są nasze relacje.
relacji z Bogiem i relacji z człowiekiem. A jak psujemy przez nasz gniew te relacje, no to zostajemy w takiej samotności, która doprowadzi nas do smutku. W jaki sposób możemy z tym walczyć? Po pierwsze, każdy człowiek ma to w różny sposób. Jeden człowiek od dzieciństwa ma takie przyzwyczajenie i denerwuje się 15 razy na dzień, przy każdym powodzie. Mówimy często taki nerwowy człowiek, wybuchowy człowiek. Drugi człowiek robi to raz dziennie. Trzeci człowiek nie pokazuje te zewnętrznie, ale w środku siebie cały czas przychodzą jemu, ten chce mnie obrazić, tu ten zbyt głośno w pracy rozmawia, ten człowiek stoi w pracy, nie w tym miejscu i tak dalej. I nie wypuszczamy to z siebie, ale cały czas wewnętrznie czujemy siebie obrażony, że oni nie doceniają nas, oni coś nam robią na złość, ten człowiek nie tak zobaczył, nie z takim uśmiechem pani kasarka podała pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. My już coś w swojej głowie negatywnego nie tylko myślimy, ale to zaczyna być takim, można powiedzieć, jedzeniem naszej duszy i takie wewnętrzne, takie jesteśmy zdenerwowani i musimy się jakoś uspokoić od tej sytuacji. Także to też jest gniew i też jest gniewem, nie tylko kiedy my wypuszczamy siebie. I oczywiście jedno walczyć z takimi wewnętrznymi poczuciami, a drugie walczyć z tym gniewem, który 15 razy dziennie i bardzo często człowiek w ogóle nie daje sobie sprawy, że coś powiedział, czy coś zrobił, czy jakimś sposobem wypuścił z siebie ten grzech. Bo to po prostu często jest naszą przyzwyczajeniem. I też nie trzeba w każdym wypadku opuszczać ręk. Bo często tak bywa, że człowiek przychodzi do spowiedzi z 10 lat z rządu i mówi ten gniew, te denerwowanie, złość. Przychodzi i cały czas mówi. Po 10 latach mówi, no nic się nie zmieni w moim życiu. Nie udało się mi. Jak denerwowałem 15 razy dzień, tak i dalej denerwuję 15 razy dzień. Ale już to, że człowiek dalej denerwuje tylko 15 razy dziennie, to już coś. A jak za te 10 lat udało się zamiast 15 razy dziennie denerwować 14, to ja uważam, że to już progres. A jak udaje się zamiast 15 razy 10 lat temu dojść do 10 razy, to jest dużo. Bo tak naprawdę to grzechy, które głęboko siedzą w naszej takiej ludzkości, w naszej takiej naturze, którą niestety przekazujemy przez nasze wychowanie, przez nasze uczynki naszym dzieciom, także głęboko i z tym walczyć jest bardzo ciężko. I dlatego w każdym wypadku nie trzeba opuszczać ręk. Dzisiaj nie udało się, spróbuję jeszcze raz jutro. Drugi ważny moment to oczywiście pomaga temu wszystkiemu pokora. Pokora w przeciwieństwie do pychy, która jest bardzo częsta powodem tego grzechu, pomaga siebie zachować, żeby myśleć nie o siebie, myśleć o innych. Czym ja teraz mogę pomóc dla swoich bliskich? Bo jak tylko my myślimy, że ktoś nas chce czymś obrazić, no to wymyślimy, w jaki sposób ten człowiek chce nas obrazić. Czy widelec nie z tej strony położył, czy kubek na 1 centymetr przestawiał gdzieś indziej w kuchni, albo coś jeszcze. Ten powód się zawsze znajdzie, jak my szukamy tego powodu. Dlatego ta pokora i taka praca cały czas nad swoją pokorą.
też bardzo często pomaga walczyć z tym grzechem, to w jaki moment siebie zatrzymamy od tego gniewu. I nawet jak my wypuściliśmy siebie i coś powiedzieliśmy niedobrego, spróbujmy najszybciej poprosić o wybaczenie. Nawet w tym wypadku, kiedy, tak powiem, nie jesteśmy inicjatorem tej sytuacji, ktoś inny zaczął na nas denerwować, a my odpowiedzieliśmy, a jak najszybciej poprosimy o wybaczenie. To z jednej strony naprawi nasze relacje, nie od razu. Nie zawsze tak, że my prosimy o wybaczenie i od razu wszystko się przychodzi, ale to szybciej pomoże odbudować te relacje. Ale z drugiej strony jest jeszcze jedna zaleta tego, bo prośba o wybaczenie pomaga nam w następnym razie, kiedy my będziemy chcieć coś powiedzieć, pomaga nam siebie zatrzymać. Bo pamięć o tym, że my musieliśmy poprosić o wybaczenie, wstrzyma nas i nie wypuścimy tego z siebie. Oczywiście bardzo pomaga w tym wszystkim cierpliwość. Bo cierpliwość, można powiedzieć, jest taką cnotą przeciwko gniewu. Tej cierpliwości nam najczęściej brakuje, bo żyjemy w świecie, gdzie wszystko się da się zmienić, nawet płeć. Jak coś się nie podoba, człowiek jak najszybciej próbuje zmienić te warunki, nie próbując zmienić siebie. Ale, tak powiem szczerze, z jednej strony warunki zmienić jest łatwiej, ale nie możemy wszystkiego zmienić. A siebie zmienić z jednej jest strony trudno, bo trzeba nad sobą pracować, ale z drugiej strony w jakimś sensie zmienić siebie łatwiej, bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Zmiana siebie nie zależy od pogody, od warunków materialnych, jeszcze czegoś, pracy. Zawsze możemy się zmienić. I to też pomaga naszej cierpliwości, takie nastawienie, że tak, coś się mnie nie podoba, ale mogę zmienić siebie. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo pomaga walki z tym grzechem. Te taka codzienna analiza swoich uczynków. Kiedy my zaczynamy myśleć o tym, co się wydarzyło, w jakim momencie ja zdenerwowałem, dlaczego ja zdenerwowałem, jakie są przyczyny tego denerwowania. Moja pycha, moje zmęczenie, głód, post, że może brakuje jakichś tam tłustów, czy kwasów, czy czegoś jeszcze. Zawsze możemy to uważnie przeanalizować. I kiedy my to analizujemy, to następnego raza widzimy, jak tego grzechu unikać. Czy po prostu coś zjeść, czy po prostu nie tak dużo brać na siebie pracy, czy zwrócić uwagę na swoje inne grzechy i niedoskonałości, żeby walczyć z nimi, a nie tylko ze skutkami tych grzechów. I tak dalej. Taka analiza. Nawet niektórzy święci ojcowie polecają zapisać to wszystko. Nie próbowałem zapisywać. Nie wiem, czy to tak w taki sposób działa, czy nie. Ale na pewno taka analiza, co się wydarzyło, w jakim ja momencie zrobiłem błąd, to mocno się pomaga. Więcej tego. Najczęściej kłócimy się, najczęściej takie nieporozumienie, najczęściej pozwalamy gniewu wobec swoich bliskich. I też wtedy możemy zobaczyć, jak bliscy nasi siebie zachowują. Bo często problem gniewu nie jest tylko naszym problemem, ale też problemem naszych bliskich. I też nie zawsze wiemy, w jaki sposób reagować na ten grzech, żeby
nie popsuć swojej relacji, żeby pomóc człowieku, a nie tylko powiększyć ten grzech. Ale kiedy my analizujemy, co my robimy, co robią nasi bliscy, w jakim momencie to się zdarzyło, to możemy następnym razem uniknąć tego albo zahamować wcześniej. Ta rozmowa idzie nie w dobrym kierunku. Muszę coś się zmienić. Muszę jakoś w jakiś sposób uniknąć tego grzechu. Bo najczęściej grzeszymy tak samo. W takiej samej sytuacji. Po jednych, można powiedzieć, po jednej kolejki idziemy. I trzeba po prostu zauważyć, gdzie z tej kolejki niedobre odchodzą takie przyłączenie, żeby w nieodpowiednim momencie nie skręcić. I kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałbym ją skończyć słowami, swoimi słowami przekazywać słowa prycz króla Salomona. Bo on w swojej księgie prycz przypowieści mówi o tym, że długocierpliwy, kto ma wielką cierpliwość, jest lepszy od każdego bohatera, od ważnego. Bo ten, kto umie rządzić sobą, jest lepszy od każdego zwycięzcy na polu walki. Także wszystkim nam życzę takiej wewnętrznej analizy, co my robimy, dlaczego i żeby ona przyniosła skutki w budowie naszych relacji i z Bogiem, i z naszymi bliskimi.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Dziękujemy ojcu Iwanowi Nikulinowi za wygłoszenie wykładu o nerwowości, złości, gniewie w naszej codzienności i walce z nimi. A my dziękujemy Państwu za obecność na naszej antenie i zapraszamy do pozostania z nami przed radioodbiornikami, gdyż przed nami serwis informacyjny.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o pieszej pielgrzymce na świętą górę Grabarkę z Białegostoku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 28 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczenników Kiryka i Julity, świętego równego apostołom księcia Włodzimierza na chrzcie nazwanego Bazylim, męczennika Awudima. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o uroczystościach ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej w Zaleszanach oraz o pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę z Białegostoku. W prawosławnym żeńskim domu zakonnym pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zaleszanach odbyły się uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej oraz świętych męczenników podlaskich. Święto rozpoczęło się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa i pielgrzymów. W dniu święta odprawiono akatyst do Bogu Rodzicy, a następnie boską liturgię, której przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa. W nabożeństwie uczestniczyli także arcybiskup bielski Grzegorz, biskup supraski Andrzej oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz, duchowieństwo, siostry zakonne oraz liczni wierni. W swoim słowie metropolita Sawa podkreślił znaczenie Zaleszan jako miejsce pamięci o męczennikach i duchowego umocnienia. Zaznaczył, że powstająca cerkiew będzie najpiękniejszym pomnikiem poświęconym zamordowanym, a każda modlitwa zanoszona w tym miejscu umacnia wiarę rodziny i całą cerkiew. Zachęcał również wiernych do wytrwałości w wierze i troski o to szczególne miejsce. Po zakończeniu liturgii odbyła się tradycyjna procesja z zaleszańską ikony Matki Bożej pod krzyż upamiętniający ofiary tragicznych wydarzeń ze stycznia 1946 roku. Uroczystości zakończyły się podziękowaniami Humenii Katarzyny skierowanymi do hierarchów, duchowieństwa i wszystkich pielgrzymów za wspólną modlitwę i obecność. Z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba w dniach od 14 do 18 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Rejestracja uczestników rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 7 rano przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. O godzinie 7.45 sprawowana będzie święta liturgia i molebień w intencji pielgrzymów, po czym uczestnicy wyruszą na trasę. Do pielgrzymki będzie można dołączyć również na każdym miejscu noclegowym podczas kolejnych dni wędrówki. Pierwszego dnia pielgrzymi wyruszą z Białegostoku, przejdą przez Zabłudów, gdzie zaplanowano postój obiadowy, a dzień zakończą noclegiem w Trześciance. Drugiego dnia uczestnicy wyjdą z Trześcianki, na obiad zatrzymają się w Tyniewiczach Dużych, by wieczorem dotrzeć do Czyż. Trzeciego dnia pielgrzymka przejdzie przez Orlę, gdzie przewidziano przerwę obiadową, a nocleg zaplanowano w Kleszczelach. Czwartego dnia pielgrzymi wyruszą z Kleszczel, zatrzymają się na obiad w Rogaczach, a następnie dotrą do Telaczycz. Ostatniego dnia po wyjściu z Telaczycz uczestnicy zakończą pielgrzymowanie wejściem na Świętą Górę Grabarkę, gdzie wezmą udział w uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego. Organizatorzy przypominają o zabraniu namiotów, śpiwora, naczyń, sztuczców oraz bidonu na wodę. Niepełnoletni uczestnicy, którzy będą pielgrzymować bez rodziców lub opiekunów prawnych, muszą posiadać odpowiednie zgody. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia Julią Markowską. Numer telefonu 603 228 766 603 228 766. Zapraszamy do udziału.

0: Już za chwilę na naszej antenie wysłuchamy wykładu archimandryty Piotra Dawidziuka poświęconego próbom przejęcia monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej oraz obronie rdzennego prawosławia Rzeczypospolitej na początku autokefalii. Serdecznie zapraszamy do słuchania tego ciekawego wykładu.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce uzyskana 100 lat temu była wynikiem wielkiego dziejowego i kulturowego procesu, w którym prawosławie dawnej Rzeczypospolitej wykształciło niepowtarzalną tradycję życia religijnego, artystycznego i społecznego. To właśnie ta suwerenna pozycja prawosławnej tradycji państwa polsko-litewskiego, wyróżniające nasze rodzime prawosławie spośród innych tradycji narodowych, stała się podstawą do uzyskania autokefalii, która niejako stała się zwieńczeniem wielkiej historycznej drogi prawosławia w Rzeczypospolitej. Czas uzyskania i twórczego rozwinięcia autokefalii przypadł na 20-stolecie międzywojenne. Był to czas, w którym odrodzona Rzeczpospolita, rozczłonkowana trzema zaborami i na nowo zjednoczona do życia, nie zawsze była wierna swemu wielkiemu powołaniu jednoczenia wschodu i zachodu, którym to powołaniem żyła przez stulecia. Na wiele kwestii patrzono wówczas nie z pozycji świadomości długiej historii i tradycji ojczyzny, a poprzez szablony ostatnich dziesięcioleci i zaciętej walki narodowej w okresie zaborów. Ofiarą takiego postrzegania padało rodzime prawosławie, postrzegane jako carska pozostałość, coś przeniesionego z zewnątrz, obcego organicznej tkance naszej polskiej historii i kultury. Zaprzeczeniem tego obrazu był monaster świętego Onufrego w Jabłecznej. Całą swoją historią świadczący o rdzenności prawosławia, zawsze czynny i zawsze otwarty, jego niezachwianej roli w dziejach Rzeczypospolitej i wierności swemu wyznaniu. Założony w XV prawdopodobnie wieku, monaster jabłczyński znajdował się pod patronatem wielkich narodów dawnej Rzeczypospolitej, książęcego rodu Sanguszków, Bogowietynowiczów, Prońskich, ale oprócz tego przez cały czas swego istnienia nigdy nie zmienił swego wyznania, pozostając zawsze wierny prawosławiu. Ta wyjątkowa pozycja monasteru jabłczyńskiego nadawała mu szczególny status, stawała się świadectwem tego, że prawosławie jest rdzennym wyznaniem miejscowej ludności i nieodłącznym elementem całej historii Polski. Znamienne, że w takich ośrodkach klasztornych, zachowujących wierność prawosławiu na przestrzeni całej historii, nie patrząc na podpisanie Unii Brzeskiej, było znacznie więcej, bo na Podlasiu działało przecież 7 monasterów, które były ostojami prawosławia i przykładami niezachwianej ojczyźnianej tradycji. Wśród nich wyróżnia się monaster świętego Mikołaja w Bielsku, przełożonym którego był archimandryta Sawa Palmowski, sprzymierzeniec Kościuszki i twórca pierwszej próby usamodzielnienia się prawosławia Rzeczypospolitej na mocy postanowień Konstytucji 3 maja i Kongregacji Pińskiej. Znamienne, że wszystkie te klasztory w Brześciu, Drohiczynie, Zabłudowie i Bielsku zostały skasowane na rozkaz rosyjskiego cara jako zbędne placówki, nie tylko nie zważając na ich historyczną rolę, ale i celowo nie chcąc zrozumieć swoistości miejscowej tradycji prawosławnej. Jedynym zachowanym ośrodkiem spośród nich był monaster świętego Onufrego w Jabłecznej. Nie patrząc na swoje skromne zasoby, stał się on sztandarem rodzimego prawosławia, wierności swemu wyznaniu, w którym nieprzerwanie trwali przecież nasi przodkowie. Nie patrząc na swoją przynależność wyznaniową, bowiem do monasteru jabłczyńskiego przychodziły tysiące pielgrzymów, nie tylko prawosławnych, ale też unitów, którzy w zasadzie nie zwrócili uwagi na to, że zostali przyjęci do tak zwanej duchowej niewoli. Potwierdzając tym samym iluzoryczność unijnych postanowień, co jeszcze w wieku XVIII bulwersowało miejscową hierarchię i duchowieństwo unickie. Dlatego też o ten ośrodek rozpoczęła się tak zacięta walka. Ofensywa przyszła ze strony hierarchii rzymskokatolickiej, głównie biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego, słynnego twórcy i propagatora neo-unii, który wszelkimi sposobami chciał udowodnić, że monaster jabłczyński był ośrodkiem unickim, a wobec tego musi należeć do kościoła rzymskokatolickiego. To jest oczywiście kwestia biskupa Henryka. i jego mniemania o historii monasteru. Ilustruje to zespół dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Obrońcą monasteru Jabłczyńskiego był również i metropolita Dionizy Waledyński, który wyraźnie rozumiał wielką rolę tego ośrodka dla formowania świadomości wyznawców prawosławia i opinii publicznej. Zarówno swoich własnych wiernych, jak i zewnętrznych grupy trzeba było przekonać, że polskie prawosławie, które otrzymuje autokefalię, jest nieodłącznym elementem historii i kultury Rzeczypospolitej. Myślenie o prawosławie jako elemencie obcym było spotęgowane nie tylko pamięcią zaborowej rzeczywistości, w której wyznanie stawało się elementem carskiej ideologii, ale i z powodu bezmyślnej i przymusowej ewakuacji prawosławnej ludności w głąb Imperium Rosyjskiego w 1915 roku. Gdy zbieżeństwa, poczynając od 1919 roku, powracali rdzenni obywatele Rzeczypospolitej, ale też i prawosławni mnisi monasteru świętego Onufrego, bo prawie wszyscy opuścili monaster oprócz hieromnicha Hioba Dyczko, to byli oni praktycznie obcymi we własnym domu i tak byli traktowani przez wszystkich dookoła. Monaster przez kilka lat w czasie trwania bieżeństwa stał prawie pusty i w opłakanym stanie. Jedynym jego mieszkańcem był hieromnik Hiob, który w okresie tym nie tylko ochraniał monasterską świątynię, ale również otaczał duchową opieką miejscową prawosławną ludność. Pod koniec 1918 roku z frontu wraca hieromnik Mitrofan z Telemaszczu. Obaj ci mnisi swoją gorliwą służbą dawali otuchę i nadzieję na lepszą przyszłość wiernym cerkwi. W marcu 1919 roku komisarz powiatu wodowskiego poinformował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o planach duchowieństwa rzymskokatolickiego, który na mocy dekretu biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego, o którym już wspomnieliśmy, chciało przejąć cerkiew monasterską oraz utworzyć tam katolickie gimnazjum. Co prawda w tym miejscu warto też wspomnieć, że w zasadzie dwie osoby tak w dostępnych materiałach opisują tą sytuację. Świętej pamięci ojciec Serafim Żeleźniakowicz, ale też pan doktor Stanisław Romanowski, który napisał historię powiatu bielskiego, dekanatu bielskiego od 1918 do 1939 roku, z tego co pamiętam. I o tyle, o ile ojciec Serafim nie szczędzi słów, to ten opis, który jest już bardziej dostępny, świeższy, jest delikatniejszy, bo ojciec Serafim wspomina, cytując w zasadzie te same dokumenty o tej samej sygnaturze, że nie tyle katolickie gimnazjum, co pierwszym planem było zrobienie szpitala, i to szpitala ogólnego, ale także jak możemy przeczytać w źródle, szpitala dla prostytutek w budynkach monasterskich oraz szkoły rolniczej, co wszystko miało być w kompleksie monasterskim, czy to miało być po kolei, czy naraz, tego nie wiemy. No ale taki był pomysł biskupa Henryka Przeździeckiego, który odesłał on do ministerstwa wyznań. Na szczęście pomysł nieudany do końca. Hierarchia cerkiewna sprzeciwiła się decyzji władz lokalnych, które to zamknęły w 1919 roku cerkiew. Wtedy przełożony monasteru był archimandryta Sergiusz Korolow, który wielokrotnie kierował petycje do władz centralnych i wojewódzkich, w których wyjaśniał, że zaistniała sytuacja wpływa demoralizująca na okoliczną ludność i jest odbierana jako działanie na szkodę cerkwi. Chociaż Ministerstwo Wyznań nie odniosło się w oficjalnej decyzji do petycji, to za cichym przyzwoleniem lokalnych władz monaster stał się miejscem modlitwy. I rzeczywiście nie tylko biskup Henryk jako ta siła sprawcza i spiritus movens, ma się wrażenie, wszystkich napadów na monaster w Jabłecznej, ale także i duchowieństwo rzymskokatolickie z okolicznych miejscowości, takie jak Tuczna, Zabłocie, czy też najbliższe do monasteru Sławatycze, wszyscy występowali w pewien sposób przeciwko monasterowi i próbowali buntować nawet zwykłych ludzi, którzy może bardziej czy mniej świadomie żyli, którym raczej monaster nie przeszkadzał. I o czym nawet mamy tutaj cytat z jednego z dokumentów, o którym pisze starosta Bialski, że w ogóle duchowieństwo w powiecie bialskim za podpuszczeniem księdza Romanowskiego z rzymskokatolickiego dziekana bielskiego mobilizuje przede wszystkim baby i ciemny lud do awantur. I tutaj właśnie też on mówi o problemach związanych z awanturami w monasterze, czyli do najść na monaster i tak dalej. Ministerstwo Wyznań postanowiło przychylić się do próśb archimandryty Sergiusza, który protestował przeciwko zamknięciu cerkwi monasterskiej, głównej świątyni monasteru Wiebłecznej. I w telegramie z 10 stycznia 2020 roku poleciło staroście bielskiemu otworzyć zamkniętą wcześniej cerkwię prawosławną w klasztorze świętego Onufrego Wielkiego. Działania starosty wskazują na to, że był on przeciwny otwarciu cerkwi i starał się przyciągnąć tę procedurę jak najdłużej. I w zasadzie to on w tym samym czasie, w którym zresztą wszystkie pisma kierowane przez archimandrytę Sergiusza do ministerstwa były kierowane przez starostwo. Więc archimandryta Sergiusz wysyłał przez starostwo telegram do ministerstwa, który nie docierał do ministerstwa, a starosta Bialski za wszelką cenę próbował zrobić tak, żeby cała informacja była jak najbardziej zagmatwana. Trzeba otworzyć z powrotem cerkiew, która została zamknięta, i starosta pytała, którą cerkiew, bo nie wiemy, która to cerkiew. Jasno jest powiedziane w decyzji ministerstwa, że w monasterze Wiebłecznej, ale starosta mówi, ale Wiebłecznej we wsi już jest rekonsekrowana na kościół rzymskokatolicki w 1919 roku, zresztą też bez wiedzy Ministerstwa Wyznań, stara cerkiew drewniana, która była cerkwią parafialną. I on mówi, nie możemy z powrotem dać tej cerkwi prawosławnym, skoro już ją rekonsekrowaliśmy na kościół rzymskokatolicki. I jeszcze bardziej i bardziej próbuje zagmatwać te wszystkie sprawy i dopytuje się telegramami ministerstwa, którą cerkiew otworzyć. Najpierw nie daje odpowiedzi, nie przekazuje rzetelnej informacji. Co mimo wszystko jednak skutkuje tym, że 23 stycznia już 1920 roku Ministerstwo Wyznań i tak dalej wydał rozporządzenie nakazujące staroście otwarcie cerkwi do czasowego użytkowania przez prawosławnych. Ministerstwo poleciło tym samym przekazać klucze do cerkwi nie archimandrycie Sergiuszowi, który był przełożonym monasteru, lecz kierownikowi Hiobowi Dyczko. W ten sam sposób chciano podkreślić tymczasowość sytuacji. Brak uregulowania statusu prawnego monasteru świętego Onufrego Wielkiego w Wiebłecznej powodował wiele problemów administracyjnych i materialnych. W zasadzie te wszystkie pisma, które i pomysły biskupa Henryka Przedzieskiego, miejscowego bielskiego duchowieństwa, dekanatu bielskiego i tak dalej, to wszystko to była cała batalia, wręcz wojna wyznaniowa, która toczyła się na terenie monasteru i wokół monasteru. Proponował również, aby na teren monasteru przenieść szpital epidemiologiczny, który zorganizowany był w cerkwi Słowatycza. 17 listopada 2020 roku ministerstwo potwierdziło prawo archimandryty Sergiusza do kierowania monasterem dopiero. W tym samym miesiącu do administrowania diecezją warszawsko-chełmską został skierowany władyka grodziński biskup Włodzimierz, o którym już dzisiaj słyszeliśmy. Brak uregulowania statusu prawnego monasteru świętego Onufrego powodował wiele problemów administracyjnych, ale też i materialnych. Archimandryta Sergiusz pisał do władyki białostockiego, znajdując się pod ciągłą groźbą zamknięcia cerkwi przez władze miejscowe, pozbawieni wszelkich praw do swoich posiadłości, cierpiąc moralnie z powodu rozchwytywania i pustoszenia klasztornych zabudowań i majątku, nie mając żadnych środków utrzymania, zakonnicy proszą waszą przewielebność o zakomunikowanie powyższemu ministerstwu wyznań religijnych i zwrócenie uwagi tego ostatniego w przedmiocie monasteru. Funkcjonowanie monasteru wymagało użytkowania gruntów rolnych, z których duża część została przejęta przez okoliczną ludność, bo we władaniu monasteru pozostawało do 1915 roku 1200 hektarów gruntów rolnych, z czego po lewej stronie rzeki Bug było ponad 840, znajdujący się na terenie powiatu brzeskiego, województwa opolskie, zaś ponad 260 hektarów wraz z zabudowaniami monasterskimi w powiecie bialskim. W 1920 roku biskup Włodzimierz rozpoczął w Ministerstwie Wyznań starania, aby mnisi z Jabłecznej odzyskali przynależące do monasteru zasoby rolne. Ministerstwo przekazało dokumenty wojewodzie lubelskiego, który nic nie zrobił w tej sprawie. Po licznych prośbach władz cerkiewnych 14 czerwca 1921 roku zdecydowało ministerstwo, aby pozostawić monasterowi świętego Onufrego Wielkiego jedynie 15 hektarów gruntów rolnych. Z 1200, które były w posiadaniu monasteru, to po 6 latach zostało 15 hektarów. Przy czym wiosną 22 roku mnisi zmuszeni trudną sytuacją rozpoczęli się na łąkach, które do 15 roku przynależały do monasteru, a potem zostały ich zabrane. Takie działanie spowodowało interwencję policji, która zakazała im dalszych prac. Policja, dalej usłyszymy, dalej historia mówi też o tym, że nieraz wykazywała się swoją gorliwością, bo chociażby podczas gdy przyjechać miał metropolita Jerzy do monasteru w Jabłecznej, to policja potrafiła aresztować duchowieństwo, które było zebrane w monasterze, które chciał przybyć do monasteru. Policja nie pozwalała pielgrzymom przybyć do monasteru, blokowała wszelkie możliwe dojścia do monasteru. I ja myślę, że warto tutaj powiedzieć też o tym, że trudno było otworzyć parafię przymonasterską, która jest po dzień dzisiejszy. Parafia została utworzona dopiero w 1923 roku, mimo że prób było bardzo dużo. Monaster był nachodzony i najeżdżany chociażby grupą 150 osób wraz z proboszczem rzymskokatolickiej parafii z Zabłocia, gdzie wykradziono wtedy z monasterskiej cerkwi utensylia liturgiczne i zabrano kijot dla ikon, który przeniesiono do drewnianej byłej cerkwi, a w tym czasie już kościoła rzymskokatolickiego we wsi Jabłeczna. Te wszystkie batalie, zmagania z każdej strony przysporzyły dla monasteru dużo na pewno strachu i dla mnichów. Ale mimo to, to mnisi, bractwo monasterskie nie zmniejszało się, a powiększało. Był na początku w czasie bierzeństwa sam hieromnich Hiob, a potem już dosłownie parę lat później, mimo że w tych trudnych czasach, mnichów było 7, 8, a nawet i więcej. To wszystko, o czym tutaj w zasadzie spróbowałem powiedzieć, i te wszystkie zmagania, te wszystkie wojny religijne, w bardzo prosty sposób określa ojciec Serafim Brzeźniakowicz w swoim trudzie na temat historii Jabłoczyńskiego Monasteru. Tutaj dwa razy w zasadzie cytując źródła i mówiąc o roku 1921, bo monaster w Jabłecznej to południowe Podlasie, ale też i Chełmszczyzna. To, co w ostatnim czasie miało miejsce na Chełmszczyźnie, w Łyniu i Polesiu, przypomina wojny religijne średniowiecza. Napady na cerkwie są na porządku dziennym. Prawosławnych nie można chować na cmentarzach. I to Polityka Polski 1921. Ale chyba jeszcze bardziej określa nastrój tamtego czasu i nastrój ludzi, którzy chcieli w tak brutalny tak naprawdę sposób po prostu zabrać coś, co nigdy nie należało do nich, to, że w nich, mimo że określali siebie jako chrześcijan, to Chrystusa nie było. Bo jeżeli by wiedział tłum z wsi Posadowa na Chełmszczyźnie, który odcinał nogę Chrystusa na Golgocie i krzyczał przy tym, niech on teraz skacze do Rosji, co działo się w duszach patrzących na to prawosławnych mieszkańców wsi, to nie wiem, czy zechciałby powtórzyć swój występek. I rzeczywiście tak samo to, co próbowali mieszkańcy okolicznych wsi za namową innych ludzi, podstępami, groźbami, kłamstwami, bo chociażby taki mieszkaniec wsi Parośla, która jest na terenie monasterskiej parafii, nawet teraz 90-letni Jan Rudzki, o którym wiadomo ze źródeł, mówi, że w monasterze jeszcze przed zbudowaniem jakiejkolwiek cerkwi prawosławnej była już unicka kaplica, czyli na 100 lat przed podpisaniem Unii Brzeskiej już według niego była tam unicka kaplica. Albo że unici budowali cerkiew monasterską, przy czym istnieją dokumenty, które mówią dokładnie za ile, z jakich pieniędzy została ona wybudowana. Ta, która jest po dzień dzisiejszy z 1838 roku. Mam nadzieję, że w historii monasteru świętego Onufrego taki czas już się nie powtórzy i nie przyjdzie się aż tak walczyć jak o monaster, jak ci, którzy byli przed nami.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
0: Przed chwilą wysłuchaliśmy wykładu archimandryty Piotra Dawidziuka poświęconego próbom przejęcia monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej oraz obronie rdzennego prawosławia Rzeczypospolitej na początku autokefalii. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do pozostania z nami na antenie, gdyż przed nami ostatnia część audycji, czyli modlitwy wieczorne.

Drodzy Państwo, dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie. Za chwilę na naszej antenie wysłuchamy modlitw wieczornych, które zakończył dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Państwa ponownie jutro o godzinie 16. Środową audycję poprowadzi ojciec Grzegorz Wasiluk. A my żegnamy się ze słuchaczami. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Słowa Jezusu Chrystusa.